0: Non, c'est pas bon, non. Moi, je suis un gros, c'est un gros.
1: Et pas un homme, mais c'est un peu de bogan, tu vas te faire.
0: Holy, où est-ce que tu as un homme, un chien de maman, si tu as un homme? Watana wene wani, taka mbina na nawe kangapo, katipa lufuro le mane ukumana nalo. E matanizo, shofunika kwa mbili ndukulikuza wa moyo wako, kumaso, wanza kwa kunjito.
2: Kukwilisa njito mankwalo zungu za ubongo, kumajebesa kutamanga kwa maganizo, kumaso koneza ugani za bwino, kumaso kumawanjezera kwa mbili ngozi za kunjito, kufagitari kapena mmozi. Kulaguitza bangono kunga unonge miyo ya tojuga. Pata bita nchawi zotsatira zake zinamba kuoneka.
0: Suku gona nsobu ino ukumai wala zintu zambiri ukukuya nsonsanga ndipo kuonda tsiku ndi tsiku.
2: Chifuwa jankawa, Martha anaganiza zobiza ukape mpachandizo kwa munda mene ama mkulubirira.
0: Amaluma giruta, mamuna wanga akutuo nonga chifuwa chama nkwala uzungu zobongo, ndimo wawampamfu mena akuma. Sopano akumwanso, timabotolo ta chiva chongo tijatoera tija. Sindi kudziwa shoti ndishite. Pavu malume zanditera.
3: Marta, mwatsoka mabanja mbiri ama kumana ndi mavuto ngati amenewa. Chofunikira ndi kusataya ntima. Tsiku limene adzasange kufuna thandizo. Tidzakhala okonzeka kumuthandiza.
2: Mankhwalo zunguza ubongo amasokoneza kukumbukira, kuganiza bwino, dulo ndi chilakolako cha chakudya. Amaonjezera nsoja obsezo cha kupititsa padera akakhala kuti akugwiritsa ntchito zimenezo ndi mayo yembekezera matenda amaganizo nkhawa nkhanza komanso matenda akulu a mtima mapapo chiwindi ndi mso
0: omodzi nglamso ava malengi ne ngadri oyang'anira ntchito yake. Ninga ganizila kuri tsiku lina ninga zakale ndeko kaigila ngane abwere kunchiro kapena yai akujomba kunchiro popanda chifukwa chiro yake yatsika kwambiri sakutanso kumaliza ngakhale nchito wosafuta ndipo akuyika nzake onse pachoshezo ndikakamizinga kuchitapo kanthu zinthu zimafike poyipa kwambiri.
4: Agusto, ndili ndi nkhani yabwino. Ndapeza munthu amene amagulitsa mankhwala ozunguza ubongo. Ndi abwino kwambiri, otsika mtengo.
5: Nafeso tiyesere?
4: Munthu wake ndi mmodzi-modzi, amene amagulitsa kwa mbale maloleka.
5: Ndima mukonda kwambiri amene uja. Ndima mutsata. Kuma masiku ano wasinthiratu amwino. Wasintha kwambiri. Ah, kuma timbwe saka modzi kokha kuti timve mmene zimamvekera.
0: Musapange zimenezo. Ino mukungwangana pandrama zimene maluleke anali nazo. Lero ali pangongole zakatapira. Ndipo akuthawa anthu amene anamubereketsa ndramazo. Simukuona mavuto amene akuoneka pano. Mankhwala ozunguza ubongo aononga mamuna anga ndipo banja lathu komanso ntchito yake yatsala pang'ono kutha. Musalole kuti zimene zizikuchitikireni.
5: Siri na gani zilepo zimenezo. Ife, tinga gani za kuti ndi moyo wake watsopano wazinjoi.